0: Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio, on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchajcie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: W dzisiejszej audycji Pełnia Życia Chuck Swindoll.
4: Niezależnie od naszej płci, kiedy jesteśmy napełnieni Duchem, jesteśmy odzwierciedleniem życia Chrystusa. Kiedy tak się dzieje, pojawiają się trzy rzeczy. Poczucie godności, równość i jedność. Oznacza to, że moja żona pod każdym względem jest tak samo wartościowa jak ja. Oznacza to, że ja i mój syn stoimy na tej samej płaszczyźnie przed Bogiem. W taki właśnie sposób Chrystus postępował w swoim życiu.
3: Ciekawe, czy apostoł Paweł mógł w ogóle przewidzieć, że jego tekst zostanie uznany za tak bardzo kontrowersyjny, jak ma to miejsce obecnie. Gdy mówimy o rolach w małżeństwie, u niektórych wyraźnie narastają emocje, by nie powiedzieć, podnosi im się ciśnienie. W dzisiejszej audycji Pełnia Życia pastor Chuck zajmie się ważnym fragmentem listu do Efezjan, który niestety często bywa źle rozumiany. Dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji słuchać pierwszej części wykładu Najtrudniejsze relacje, na początek krótkie podsumowanie wcześniejszych rozważań. Czyta Zygmunt Karel.
4: Te trzy rodzaje więzi stanowią największe wyzwanie spośród wszystkich relacji międzyludzkich. Mąż, żona, rodzic, dziecko, pracodawca, pracownik. To olbrzymie wyzwanie, potencjalnie konfliktowe i pełne emocji. Wszystkie te relacje wiążą się z trudnościami. Pozwól, że podzielę się z Tobą dwiema lub trzema myślami na ten temat, które pojawiły się, gdy analizowałem te wersety. Cała ta część posiada ważny kontekst. Wiesz, co jest tym kontekstem? Napełnienie Duchem. Czy zauważyłeś, że wersety 18, 19 i 20 rozdziału 5 łącznie z wersetem 21 to jedno długie zdanie? Nie ma kropki aż do końca wersetu 21. Zdanie to rozpoczyna się w wersecie 18, a następnie ciągnie się przez kolejne wersety, cały czas dotykając tematu poddania. Rozpoczyna się słowami: bądźcie pełni Ducha. To jest nakaz. I wtedy Paweł opisuje, co się dzieje, gdy jesteś pełen Ducha. Rozmawiasz z innymi poprzez pieśni, wspólnie uwielbiacie Pana. Za wszystko jesteś wdzięczny i ulegacie jedni drugim, jak kończy to zdanie werset 21. Taki jest kontekst. To prowadzi mnie do kolejnej myśli. Wszystkie relacje oparte są na tej samej koncepcji, na uległości. Wszystkie opisywane więzi między ludźmi umieszczone są w tym kontekście. Werset 21 mówi: ulegając jedni drugim. Jeśli chodzi o żony, jest to uległość wobec mężów i danej im przez Boga roli przywódcy, głowy rodziny. Mężowie mają okazywać uległość poprzez swoją miłość, okazywanie czci i wspieranie swoich żon oraz traktowanie ich z najwyższym szacunkiem. Dzieci muszą zrozumieć, czym jest uległość, albo rezultatem będzie nieposłuszeństwo. Jesteśmy posłuszni, ponieważ jesteśmy ulegli. Jeśli nie będziemy ulegli, nie będziemy też posłuszni. Każdy nastolatek, każde dziecko, wszyscy, którzy mieszkają pod dachem rodziców, muszą wiedzieć, co mówią te wersety od 1 do 3. Ojcowie, werset 4, muszą rozumieć, czym jest uległość i okazywać ją, inaczej będą prowokować swoje dzieci do gniewu. My, ojcowie, często pozwalamy, aby zawładnęły nami wymagania, dążenie do perfekcji i postawa nazbyt krytyczna i oczekujemy od naszych dzieci więcej niż powinniśmy. Zbyt często tak właśnie robimy i potrzebne nam napełnienie duchem, którego owocem jest postawa uległości, pozwalająca nam prowadzić nasze dzieci z wyrozumiałością i łaskawością. Powinniśmy być stanowczy? Tak, ale z wielkodusznością i pokorą. Ludzie, którzy pracują dla innych, werset 5, są posłuszni swoim szefom, ponieważ posiadają ducha uległości. I trzecia myśl. Prawda płynąca z tego fragmentu Biblii często nie była rozumiana, za to często była niewłaściwie stosowana. Fanatycy religijni i głupcy uczynili ogromne szkody, używając tego fragmentu, aby nieodpowiedzialnie nauczać o podporządkowaniu się i dominacji. Dominacja nigdy, ale to nigdy nie jest przywództwem natchnionym przez Boga. Jest grzechem, jest oznaką pychy. Stanowi rażące i niesprawiedliwe nadużycie. Nie tego uczy nas Biblia. Jeśli ktoś naucza w ten sposób, przekręca znaczenie tego fragmentu, manipuluje nim tak, aby wspierał on jego teorię. Pozwól, że postawię przed tobą wyzwanie. Poproszę cię, żebyś zrobił dwie trudne rzeczy. Chcę cię prosić, abyś zaczął myśleć biblijnie, a nie kulturowo. Abyś zaczął rozumować w sposób teologiczny, a nie humanistyczny. Zgadzasz się? Niektórzy pytają, co takiego? Chcę prosić cię, abyś pomyślał w sposób biblijny, zanim pozwolisz, aby twoja kultura dyktowała ci, jaką postawę masz przyjąć. Trzymaj się tekstu, abyś opierał się na tym, co mówi Słowo Boże, zamiast na tym, co podsuwa ci współczesny świat. Wtedy zawsze wybierzesz to, co właściwe. Ale z góry ci powiem, że dla otoczenia będziesz kimś dziwnym i niezrozumiałym. Staw temu czoła. Dlatego właśnie Jezus powiedział swym naśladowcom, świat będzie was nienawidzić. Uważaj, kiedy wszyscy mówią o tobie wyłącznie dobrze. Oznacza to tylko tyle, że płyniesz z głównym nurtem. Zgubiłeś swoją sól i zatraciłeś światło. Chcę cię zatem wezwać, byś myślał na sposób biblijny. Proszę cię więc o to, abyś spróbował spojrzeć na rozważane dziś teksty z Bożego, a nie z ludzkiego punktu widzenia. Z pewnością jest to trudne zadanie i będzie coraz trudniejsze. Pamiętając o tym, otwórz list do Efezjan, rozdział 5 i wraz ze mną przyjrzyj się wersetowi 21, który zawiera koncepcję wszechobecną w całym tym fragmencie. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Ulegajcie jedni drugim z uwagi na szacunek do Chrystusa. Teraz powiem coś, co chcę, abyś zapamiętał na zawsze. Wierzący napełniony duchem jest osobą uległą. Nie mów mi, proszę, o swoim wybuchowym temperamencie. Nie mów mi o ranach, jakie ci zadano. Nawet o tym nie wspominaj. Nie przypominaj sytuacji, kiedy... Nie wchodźmy w to. Pamiętasz? Biblijny, teologiczny sposób myślenia. Wierzący, napełniony duchem, jest osobą uległą. Sformułowanie być uległym w naszym fragmencie pochodzi od greckiego słowa hypotasso. W Nowym Testamencie było używane w znaczeniu ustawienie zgodnie z rangą. Uporządkować coś według rangi. To właśnie oznacza słowo hypotasso. Pozwól, że odniosę to do organizacji armii. Jeśli jestem porucznikiem, podlegam kapitanowi. Natomiast jako kapitan podlegam hypotasso generałowi. Jeśli jestem kapralem, podlegam hypotasso sierżantowi. Są to role przypisane poszczególnym osobom w zależności od stopnia wojskowego. Zwróć uwagę na ogólne znaczenie stwierdzenia z wersetu 21. Ulegajcie jedni drugim. Nie ma tu rozróżnienia na kobietę i mężczyznę, na żonę i męża, na rodziców i dzieci, na pracodawcę i pracownika. Jedni drugim. Wierzący napełniony duchem z wersetu 18 jest osobą uległą. Co to oznacza? Znaczy to, że wśród chrześcijan w Bożej rodzinie nie istnieje współzawodnictwo. Naszym celem nie jest postawienie na swoim. Nie przypisujemy sobie stopnia czy rangi, nie pragniemy zająć pozycji o największym znaczeniu. Jako mężczyźni nie dążymy do dominacji nad kobietami, jako kobiety nie dominujemy nad mężczyznami. Jako nastolatki nie zachowujemy się zuchwale i bezczelnie, lecz okazujemy szacunek naszym matkom i ojcom. Jesteśmy chętni do współpracy. Nie chcemy nikogo rozstawiać po kątach. Jesteśmy otwarci, by słuchać innych i rozmawiać z nimi z uległością. Jako rodzice nie jesteśmy apodyktyczni. Nie traktujemy naszych dzieci niesprawiedliwie, nie zawstydzamy ich. Szanujemy je tak, jak i one szanują nas. Jako pracownicy podporządkowujemy się naszym pracodawcom. Jako pracodawcy w naszych sercach pielęgnujemy postawę uległości wobec wszystkich pracowników naszej firmy. Rozumiesz to? Usiłuję powiedzieć to tak jasno, aby nikt nie mógł po skończonej audycji stwierdzić: ale gdybyś wiedział, gdzie ja... Nie idź w tę stronę. Napełniony duchem wierzący jest uległym naśladowcą Jezusa. Postępuje jak Jezus, który będąc Bogiem, przyszedł na ziemię i uniżył samego siebie, poddając się krzyżowi. List do Filipian w 2 rozdziale mówi: i nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. A Rzymian 12: by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Niezależnie od naszej płci, kiedy jesteśmy napełnieni duchem, jesteśmy odzwierciedleniem życia Chrystusa. Kiedy tak się dzieje, pojawiają się trzy rzeczy: poczucie godności, równość i jedność. Zapisz to sobie, proszę. Poczucie godności, równość i jedność. Gdy mówimy o wartości człowieka, w oczach Chrystusa nie ma mężczyzny ani kobiety, dziecka czy rodzica. Oczywiście każdy z nich żyje zgodnie z właściwą sobie rolą, lecz jako ludzi cechuje ich poczucie godności, równość i jedność. Myśl w sposób biblijny, a nie kulturowy, w sposób teologiczny, nie humanistyczny. Oznacza to, że moja żona pod każdym względem jest tak samo wartościowa jak ja. Przed Bogiem jesteśmy całkowicie równi. Oznacza to, że ja i mój syn, posiadając nieśmiertelne dusze, stoimy na tej samej płaszczyźnie przed Bogiem. Że młody człowiek zasługuje na mój szacunek w takim samym stopniu, jak ja zasługuję na jego szacunek, ponieważ należymy do jednej rodziny. W taki właśnie sposób Chrystus postępował w swoim życiu. Czy jesteś gotowy na werset 22? Zanim go przeczytasz, pamiętaj, że uległy nie znaczy gorszy. Uległość odzwierciedla podobieństwo do Chrystusa. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. Nie ma to nic wspólnego z tym, że jest się kimś gorszym czy słabszym. Natomiast w 100% związane jest z godnością, równością i jednością. Według Bożego porządku, gdy tworzył On plan dla ziemi, pewnym rolom przypisał autorytet i władzę nad innymi bez pozbawiania ich nawet na moment osobistej wartości i godności. Taki podział ról musi istnieć. W przeciwnym razie zapanuje anarchia, zamieszanie, nieszczęście i duchowy porządek zostanie zniszczony. Pozwól, że w tym miejscu dodam coś jeszcze. Taka sama wartość nie oznacza takich samych ról. Możesz posiadać taką samą wartość jak twój mąż i w istocie jesteś równie wartościowa, co nie oznacza, że twoją rolą jest być głową. To jest jego zadanie. Mężowie, możecie posiadać w Bożych oczach taką samą wartość jak wasze żony, lecz nie oznacza to, że dany wam autorytet ma zamieniać się w tyranię. Co jest drugą kwestią, o której chcę wspomnieć. Tyrania nie jest synonimem autorytetu. Jeśli wykorzystujesz swoją żonę, grzeszysz. Jeśli jako przywódca nie postępujesz właściwie i sprawiedliwie, nie jest to postępowanie podobne do Chrystusa i jest grzechem. Jeśli niesprawiedliwie i surowo traktujesz swoje dzieci i oczekujesz od nich rzeczy, jakich Bóg by nie oczekiwał, to jest złe i jest grzechem. Nie na tym polega autorytet i przywództwo. Żona, która rozumie Boży plan ze względu na Chrystusa, z chęcią poddaje się autorytetowi i przywództwu męża i czyni to ufając, że Bóg to uhonoruje. Gdy to mówię, mogę odgadnąć, co sobie myślisz. Niektórym przychodzą na myśl skrajne sytuacje, kiedy mąż wymagał od żony zrobienia czegoś, co nie tylko jej się nie podobało, ale było wręcz nieposłuszeństwem wobec Pana. Może nawet sami znaleźliście się w takiej sytuacji. Nie, nie, nie idź tą drogą. Ponieważ John Stott mówi o tym lepiej niż ja, chcę, abyście to jasno zrozumieli i dlatego posłużę się cytatem z jego komentarza do listu do Efezjan. Musimy być bardzo ostrożni, by nie nadużywać biblijnego nauczania na temat autorytetu i przywództwa. Nie mówi ono, że władza mężów, rodziców i panów jest nieograniczona, czy że od żon, dzieci i pracowników wymagane jest bezwarunkowe posłuszeństwo. Nie. Uległość, jakiej się oczekuje, jest uległością wobec autorytetu Boga delegowanego człowiekowi. Dlatego, jeśli... I to jest bardzo ważne. Dlatego jeśli ludzie nadużywają danej im przez Boga władzy, nakazując to, czego Bóg zabrania lub zabraniając tego, co Bóg nakazuje, wtedy naszym obowiązkiem jest nie ślepe podporządkowanie się, lecz świadoma odmowa. Ponieważ w tych okolicznościach uległość byłaby nieposłuszeństwem wobec Boga. Zasada jest jasna. Powinniśmy być ulegli do momentu, kiedy posłuszeństwo ludzkiemu autorytetowi oznacza nieposłuszeństwo wobec Boga. W tym momencie odwaga cywilna staje się chrześcijańskim obowiązkiem. Aby podporządkować się Bogu, musimy odmówić podporządkowania się człowiekowi. Tak jak Piotr powiedział to członkom Sanhedrynu w Dziejach Apostolskich, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Stanowi to jednak wyjątek. Zasadą, o której wyraźnie mówi Nowy Testament, jest pokorne poddanie się danemu przez Boga autorytetowi i przywództwu. Kluczem do tego wszystkiego, drogie Panie, jest końcówka wersetu 22. Przeczytajmy go jeszcze raz. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. W taki sposób powinniśmy okazywać uległość. Wiąże się to całkowicie z naszą postawą. Innymi słowy, jest to Twoim obowiązkiem wobec Pana ze względu na szacunek do Niego. Kiedy mój Pan daje mi jako pastorowi wskazówki, abym zrobił pewne rzeczy w moim życiu, może to nie być czymś dla mnie naturalnym, może być wręcz przeciwne mojej naturze, może też nie być łatwe, lecz ze względu na szacunek do Niego zrobię to, co mi nakazuje. Niektórzy szowiniści błędnie interpretują ten fragment, mówiąc: żony, powinnyście traktować swoich mężów tak, jak traktujecie Pana. Chwileczkę. Czy to nie byłoby bałwochwalstwo? Czy nie to miał na myśli Mojżesz, mówiąc: nie będziesz miał innych bogów przede mną? Moja żona nie powinna mnie czcić i mogę cię zapewnić, że tego nie robi. Nie klęka pełna uwielbienia przede mną i nie modli się do mnie. Tak postępuje jedynie wobec swego Pana. Czułbym się w takiej roli bardzo niekomfortowo. Nie to znaczą słowa jak Panu. Oznaczają tyle, że ze względu na szacunek do Pana, żona wypełnia swoją rolę, podporządkowując się autorytetowi i przywództwu, jakie on ustanowił w rodzinie. Twoi synowie i twoje córki będą się tego uczyć na twoim przykładzie. Pozwól, że opowiem ci pewną historię. Kiedy byłem małym chłopcem, nie pamiętam ile miałem wtedy lat, pewnego razu moja matka i ojciec pokłócili się. Nigdy nie słyszałem ich kłótni, bo nie robili tego w mojej obecności, ale zawsze potrafiłem rozpoznać, kiedy rodzice się pokłócili, bo wiedziałem, jak wygląda moja mama, kiedy jest naprawdę wkurzona. A zatem, powracając do tej historii, moja mama prasowała, zawzięcie prasowała. Pamiętam, że siedziałem na sofie i zachowywałem się w irytujący sposób, co często się zdarzało. I wtedy ona powiedziała: nic do mnie w tej chwili nie mów. A potem dodała: jeśli miałabym postąpić tak, jak ja tego chcę, po prostu zostawiłabym twojego ojca. Pamiętam, że poczułem ogarniający mnie chłód. I wtedy mama spojrzała na mnie i powiedziała: przepraszam, Charles, powinnam okazywać szacunek twojemu ojcu. Właśnie się pokłóciliśmy i nie zgadzam się z nim, ale wiem, że ma rację. Ale w tym momencie nie ma we mnie dla niego wiele sympatii. I pomyślałem wtedy, że dobrze było usłyszeć jej słowa. Tysiące razy byłem dokładnie w tym miejscu w relacji z moją żoną. W czasie pierwszych 10 lat prawie zrujnowałem nasze małżeństwo, skrajnie traktując swoją rolę jako męża. Nigdy nie zapomnę słów, jakie wypowiedziała moja żona pewnego razu w kuchni w Nowej Anglii. Nie chcę, abyś kiedykolwiek publicznie mówił, że jesteśmy partnerami, ponieważ tak nie jest. Żyjesz w świecie, którego nawet nie znam, a ja jestem dla ciebie tylko rzeczą. Odpowiedziałem: to nieprawda, ależ tak. Nie, to nieprawda, ależ tak, taka jest prawda. Ona wygrała, a ja skończyłem zmywając tego wieczoru naczynia. Poszła na górę do sypialni. Nigdy tego nie zapomnę. Kiedy otworzyłem drzwi i wszedłem, siedziała na łóżku i płakała. Strasznie płakała. Wtedy powiedziała: złożyłam ślubowanie i nie złamię go, ale ty go nadużywasz i z ledwością mogę z tobą wytrzymać. I miała rację. To rozpoczęło naszą niemal 4-letnią podróż, by się uporać z tym problemem. I mogę ci powiedzieć, że było naprawdę ciężko, naprawdę ciężko. Pozostaliśmy razem, bo oboje stwierdziliśmy, że złożyliśmy ślubowanie, lecz najwidoczniej nasze postępowanie nie sprawdza się, nie jest właściwe. I wiesz, co się stało, kiedy zrozumiałem, jaka jest moja rola i zacząłem ją wypełniać? Moja żona nie miała żadnego problemu z wypełnianiem swojej roli. Nigdy, nigdy. To niesamowite.
5: Prosta porada małżeńska, zaczerpnięta ze starożytnego listu do Efezjan. Wysłuchaliśmy drugiej części wykładu Chucka Swindolla zatytułowanego Najtrudniejsze relacje, jednego z 26 składających się na potężny cykl Stając się ludźmi łaski, w całości poświęcony listowi do Efezjan. Cykl ten, podobnie jak wszystkie poprzednie, po zakończeniu emisji radiowej dostępny będzie na płytach CD. Zamówienie można składać już teraz, pisząc do nas na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław, bądź telefonicznie pod bezpłatnym numerem 800 444 101. Można też wejść na naszą stronę www.ifl-polska.pl i w zakładce Kontakt zostawić wiadomość z zamówieniem. Strona internetowa umożliwia też odsłuchanie w dowolnym czasie bieżącej audycji i pobranie jej w formacie MP3. Znajdą tam Państwo również pełną ofertę wykładów pastora Chucka po polsku, a także materiały ułatwiające samodzielne studiowanie fragmentów pisma, o których mowa w naszych audycjach. Dziękując za wspólnie spędzony czas, zapraszam na kolejną audycję Pełnia Życia, w której przedstawimy trzecią i ostatnią część wykładu Najtrudniejsze relacje. Do usłyszenia!